Kuk, kuky, kuk, puk, puky, puk, zakukala kukalenka, zapupala popalenka, kuk, kuky, nekukej, puk, puky, nepupej, kukalia, kukalia, pupalia, pupalia, kukalia, kuk, pukalia, puk, tuky, tuky, tuky, tuk, a už ani muk. Kuk, puk, puky, puk, zakukala kukalenka, zapopala popalenka, kuk, kuky, nekukej, puk, puky, nepopej, kukalia, kukalia, popalia, popalia, kukalia, kuk, popalia, puk, tuky, tuky, tuky, tuk, a už ani muk.